0: nsɛm no bible sɛ saa koraa no ɔnya hunumu bible no abaa biara a wɔtie anawofa sɛm saa baeɛ a no ɔnya hunumu
1: na adenim pa
0: bɛkyerɛ
1: mo
0: mabibia no wɔ a ɔbɛka kyerɛ ne ba sɛ ne ba nkɔso awie nwom nyankopɔn de mmara nsɛm bi ahyɛ yɛ maamenom ne yɛ papa nom adwenom ɛwɔ ɔmode akɔra ba awiase ɛne wɔde mmara